0: A co to gra?
1: Radio.
2: Radio gra, a Kasia słucha.
1: Państwo także słuchają.
0: A co to gra?
1: Radio.
2: Radio gra, a Kasia słucha.
1: Państwo także słucha.